ɛkyɛ biara na ɔbɛfa ne ma ako fie. Aw ne amane ne wɔ ha, nanso ɛda yɛbɛturu yɛ fie wɔ so no.